jurul baye yonent yalla nuh waye yonent yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni ngi tudon akhanuh